Na zwodzie cię pohľadu stíli, majesz rozum, serce chrbet, dumka czysta, a pohľady zrili.